0: care, South Tamil. Tea, ya kurik amna, no wasena, tak aik ogo tamil. No tams ki temu kien, but tutu kara sopa, din tubi na kuk a tamil. Makone XKA FM data, darana kai, na kuk te kien, san a, kai kuzi, na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. XKA FM, hau kwe na unkonguru.
1: Eska ya wayang, eh. Eska ya wayang, eh.